Kumi marongo muno emisiswa nemisiswa zvinokona kuita mishano ndiona katorzora zvikwarende 5 minutos. Zvivani kuti zviri kutambisa nyamasi mukati mumupikisano webasketball. Kuzoverengano zvikwata zvinokona kuita 36. Zvikwata zvondanga jia javazera. Vaya vanonga vachitangisa. Vana rume novana kazhi. Zivani kuti vajejesi vezvikwata zvinoti Test Africa no Trash Escape Company vari kugondesa kuti vanodiwa kuti vazooneka vachizowina mukati memitambo dzopakati nopakati dziri dzekumbiri. Mukati motase Mosambiki chidando chomuprovhinsi yeManica. Tambo jakanyorwa kuzotanga mangwana ngosoto mukati mobanira dhorobha rechimoro.

0: Nguva chedu ndichona chiri kuhamba padoko nopadoko. Mvumba mwejo osi kuno mose suma kumaviri tenda koso zviziviso zvetinazvo.
1: Isu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 epe manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 eriemi dishporto eriemi makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.